Tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w UKG.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

zrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klasie.

za smarki z Markiem. No bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

RMF Polski Hip Hop.

mieście jakoś wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo, nie wiem, czy to nie był sen. Następna scena jest w LA.

pomału, sporo wyrzeczy, niewiele szału. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie do nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nielichy wjazd. I pół na pół tu raz to buntu stale raz. Ona mnie do gruntu kola.

akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża sałdarzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. I said

każdy zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Up, up, up, yeah. Turn up the beat, my guy.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: panie!
1: Znów na afiszu, mój pomnik twarz rozbiżu. A kiedyś siedziałem na ławce, na Fashion Weeku w Paryżu. Twój działek, a nie jestem plagiem, do tego 2 miliony w biżu. Jak kiedyś odwiedzę Grenlandię, to na

A może tak wszystko rzucić? Wyjść nie wrócić, albo na mętę rachunki, umowę, gadżety. Wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi,

zło. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad, skoro za miastem nie przepadam. Spoko, że lecimy sobie na ośkach, kiedy wieczorami otwierasz okna. Szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że nas to generuje cały to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko stąd. Wierzę, że święty

może by tak wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Papa, co znów zmienia rolkę przy kasie? Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znów złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych. Kleję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wam dachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. Yeah.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co na mnie dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: kuchasz.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

Set me. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Set me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Set me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Gdybym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. Gdybym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi i znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf i dał bezdomnemu 25 koła i wrócił taksową na zrywę jak świr, tylko po to, by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa, jak wtedy, kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą w chuj dziwne postacie. Nie wiem, czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczym kumplem. Nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze. Please help me. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Orham. Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę. Aby coś naprawić, trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy. Spokojnie patrzę sobie na to wszystko, no pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: Nic nie pachnie jak gandzie w autach. Nie pamiętam trasy jak Marty McFly.
1: Jestem szefem kuchni, wrzucam top do garka. Babcie proszę, to na stole to niezwykłe ciastka. Więc uważaj, bo wyjebie cię stopczana. I na stówę będziesz gadać, że spotkaliśmy Batmana. Patrzę na Macieja, który wygląda jak skała. I od razu się dosiadam. Czterech

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Pan BDOF, populizm pod publiczkę.
2: Panie BDOF.
3: Wiadomo, jebać, no od
4: zawsze. BDOF według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
5: BDOF napisał o mnie piosenkę i
6: nikt
5: bardzo chciał.
6: Tak nie potrafi zmotywować jak BDOF.
7: Bo BDOF od 5 lat jest osłuchalny.
8: Co cenisz BDOF-a?
9: Za charyzmę.
10: Z BDOF-a mogliby GTA 6 zrobić.
11: Bardzo lubię twórczość BDOF.
12: BDOF 2115.
13: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDOF-a.
14: Jestem BDOF-iarą.
15: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label i w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzuca werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Nie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to!

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo ekscyz jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i

0: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
2: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

czasem, panie władzo. O, panie władzo. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem.

0: Piotra i zapytaj. Monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

węszą i patrzą wściekle. To miasto pachnie jak sługi i kalafiory. Dzieciaki tankują wódę, by upić swoje upiory. Pani władza, ja tu tylko tańczę. Pani władza, to są tylko tańce.

0: Miałem dowodzenie na okręcie. Gdy szaleję, buza wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę na słoneczny dzień.
1: Moi rodzice przeżyli ze sobą 3 dekady. Mimo hardkoru codziennie.

chodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

Nie masz szamy na talerzach, jest śnieg. Moich postanowień łańcuch też pęk. Miałem nie tknąć. Może jedną, ej. Miałem stać jak w muzeum, nie dotykać eksponatów. Rozpuszczam miłość w wodzie z kryształem. Korony z tabletek do mierzenia czasu.

0: się na noszach w karetce, rozglądam się i robię kreskę. Pętam lekarza w garniaku Hugo, skaczę w żywo pod na lekkim zakręcie. Wyciąłem długą, wyglądam nieźle, na monitorze na ślu na komendzie.
1: To już za dużo, to już przegięcie,
0: mówi aspirant i łapie za ręce. Oje,

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

Premium Angora, tworzono do powiedzenia przez ten smek na spodniach.

0: RMF. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: robię to gówno sam. Cały czas.
1: A czuję jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno. Nie wiem czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej. Kurwa.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Wszystko to tylko iluzja. Na końcu jest przykro i pustka. Na końcu nie czeka nas nic poza szczęśliwej drogi i czasem tam napisz coś kurwa. Miłość liczona w złotówkach, przyjaźń na sprzedaż, uśmiech na pocztówkach i

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na velur, bowiem dolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachowca na

Pytaj czy to na zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

dla małych dzieci. Na sali widzeń pytasz, jak se radzę, ciągle segreguję śmieci. Ziomuś, to samo życie, suma doświadczeń, skurwysynu, to jest właśnie nasz marketing. Boję się myśleć, co by było z wami, gdybyście też tą drogę przeszli. Gdzie byś chciał wisieć i dzisiaj w trochę

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czepiłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, szafka otwarta, nie ma kasy.

Dzisiaj płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

dechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę,

0: tym dżegęberze spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłaca mu liścia backhandem i grzecznie mu woła: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa, tu taszysz jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymięka, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

twarzy, ona stoi bokiem, on przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Thank you.

na zodszedł, choć wiedziałem, że tak stanie się. Zabiłem ciebie za te chwile, gdy było źle. Straciłem serce, nie.

nas jest to bardziej potrzebne. Czarny t-shirt, oczy ciemne, usta czerwień, a w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trutka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie nawet, gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem aż zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoim

ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: kimkolwiek jest.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Królem

forsę dostają tylko ci, co na jej widok robią postęp. Panie siedzą na dupie jak Budda, kurwa, nie jestem synem legendy jak Willow, ale będę legendą jak Wu-Tang. Górna półka nie oszą, na laurę byku nie osiąść. Jak siedzi za mietem, to dostaję cynę, ja biorę se złoto, ty dostajesz mi osiąść.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: szczęśliwy tłum, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tłum, mając proste zajęcie.

0: szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.

czole Herbert. Mam w sobie ziemię, ogień, wodę, powietrze. Kocham co robię w swoim żywiole tętnie. Tworzę rzeczywistość okradając marzeń sny. Podróż między wymiarami, senny paraliż. Jakbym mógł do rzeczy niemożliwych złamać szyfr. Głodny przygód woli walki, mów mi para.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Będzie się być tym, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko, by dzisiaj być tym, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem już.
1: RMF Polski Hip Hop.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Akordeonista w szat na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść.

0: tłustym cieście.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Rex, co tam by się działo? Rexiu!

0: out there is not try. Mamo, zobacz, nie martw się już o mój hajs.
1: Bez kompleksu, chcę proste, bliskie życie jak miał Reksiu.

0: Bardzo polecam seks zamiast fitnessu.
1: Yo, ile z tych refiów? What? Jak się polygnota? Jak się ma życie? Jak się wychowawca? Jak się obrońca? Jak się dobroczyńca? Jak się domator? Jak się strażak? Jak się sportowiec? Jak się wędrowiec? Jak się aktor?

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I can't wait when you take me to sleep, baby. Hey buddy,
2: siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz co chodzi.

zejdź mi z drogi.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: RMF Polski Hip-Hop.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by być

byłem kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przy...

albo list jak flexib. Dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci nie odróżnią życia już od kolejstejszy. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok z Aleksy, walizki pieniędzy, stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu. Nagle całość znika, a te iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu.

zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare. To bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki ten jebany diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak umiem.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

pierdolo życiu mi dziś. Skończ! Jak chcesz się utopić, wypływasz, a toniesz, jak próbujesz się na tej wodzie utrzymać. I chuj! Błąd! Ten świat jest jak piękna dziewczyna.

Ktoś pyta mnie, skąd się wziąłem. Nie wbiłem się hitem na lato. To klasyk w nowej odsłonie. Trochę jak Snickers Maraton. Młody, a widziałem swoje.

worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia co chciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

0: serum, one to lubią.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty to zestaw, 6 4

4 terabajty do zestaw, 6-4 ram, gdzieś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo Ozielska. Będę pamiętał o moich bliskich, ja będę pamiętał. Everyday nie od święta, więź, nie krew, a braterska więź. 4 terabajty do zestaw, teraz zapełniam terabajty. Nie mam czasu gadać o każdym, nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam nakomane i czakry, ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak jak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit, chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitych jak duczyki. Poczekaj, poczekaj, wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25, niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nimi

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Co to ma być? Co to za bluza? Pyta się słuchacz, nie da ma...

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

pani do mnie jak do dziecka. Rap mnie zabrał w takie miejsca. Talent, praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie. Zrobiłem tak, że mi to kurwa wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo. A siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne rzeczy

rękach. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrowi. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrowi. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrowi. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

Shots around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Sam czas around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: spięta dresiara.
1: Nie jest sobie och karo, zobacz co mówi tarot, ale
0: nie przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale a wróć.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym tuszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich uciech ani sztuczek. Nadal możesz uciec. Może i widziałeś mnie.

Czuwam twoje złe intencje. Nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie, czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie. Typy, co nie wiedzą, jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie. Nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiesz, kiedy przyjdzie czas.

siądź na chwilę i leć mi. Lepszyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

życia bezbłędnie i chwil beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Spływa to po nas jak przeszłość. Nawet jak zatykasz włosami prysznic, albo czekam wieczność. Nawet jak chowasz mi rzeczy tam, gdzie nikt nie znajdzie ich i strzezną. Dzwonisz jak robię z komórki przelew, jem lub piszę tekst. Nieważne, pysk wystawia z tylnych siedzeń pies i jedzie z nami z wiatrem.

0: czy pod wodą.
1: Mogę ja
0: z tobą. Granice stawiamy sobie tu sami, brak innych granic. Bawić się życiem to trzeba potrafić, się nie zadławić. Pomyśl, jak oni mają nam mówić, co robić, jak szyją z Excela. Jak można mijając życie codziennie p***ć o celach. My jedziemy właśnie posłuchać, jak szumi kolejny ocean. Oni obudzą się kolejny raz identycznie i chcą nas oceniać. Sypiamy w przydrożnych motelach, sypiamy w najdroższych hotelach. Kradniemy to życie garściami p*** na dachach i w dzikich strumieniach. Cena nie ma znaczenia, dziś liczę te

brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Dawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć. Anielskim głosem podpowiadał diabeł, skąd miałem wiedzieć, że i nawet nie kłamie. Kumałem, że fardzę, no mnie idzie w parze, dopiero wtedy jak go przedawkowałem. Nie wszystko zagoli czas, nie wszystko zaboli raz, a jeżeli spojrzy śmierci w oczy, ważne by zachować twarz.

0: Co ty powiedziałeś?
1: Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie.
0: No to mi chodziło.
2: A jak nazwiemy tę piosenkę?
3: Oby nie.
0: A nie ma tytułu, zobaczymy.

śmierć nie istnieje, aha. Wbijamy we dwójkę na Limes, aha. Pod palmą miną nas Steines, aha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po Friday. Psy chciały mnie spisać. No a ja pijany tak, że nie wiem jak się nazywam. Jak zrobił

Chciałem pójść do modnego klubu chlać do rana w sandałach, ale jakaś lala mi kazała wypierdalać. No to dzwonię do pana Solara, bracia Kufijana, no i wypierdalam. Z WWA się popalać. Coś tam mi mówiła, że to wiocha, tamta locha. Męczy się dziwka w szpilkach, a mi oddycha stopa. Chłopak jakiś nagle wlazł tam w skietach i kubotach. Pytam się jej, o co chodzi? Ona mówi klapki oka. Aha. Pytam czemu tak niekonsekwentny jest ich lokal. Ona mówi, że widziała story Asa Proka, jak popyla obok ścianki w stylowych flip-flopach. A ja wyglądam jak czereśniak, no to suko popas.

bla bla. Dla ciebie pojechałbym na Audi Riverboat, bo twoje długie chude palce oplatają kierownicę Volvo, które wygląda jak Saab. Fajne stare, nie wiem, bo się słabo znam. Jakoś tak, przy tobie robię się wylewny, chociaż już nie jestem taki. Wracam z trasy i tak myślę, zaraz stację, bo się chcemy napić. Wiśniowa najlepsza, będę powtarzał bez przerwy. Wiśniowa najlepsza.

0: ani marzeń, ani plany. Może to była ta jedyna i by się nią trzeba zająć. Może nie była taka piękna, jak mi się zdawało. Może nie, nie. Pozdrawiam.
1: Ostatni w kolejce, czekam na deszcz. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę i

0: Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich opływa w atrakcje. Najlepsza oferta kotliny kłodzkiej, gorące baseny i wodne rozrywki, atrakcyjne bilety rodzinne, strefa saunarium and spa o powierzchni 250 m kwadratowych, rytuały saunowe i pełen relaks. Więcej na basenzomkowice.pl.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: za każdym razem.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.

0: Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich opływa w atrakcje. Najlepsza oferta kotliny kłodzkiej, gorące baseny i wodne rozrywki, atrakcyjne bilety rodzinne. Strefa saunarium and spa o powierzchni 250 m2, rytuały saunowe i pełen relaks. Więcej na basenzomkowice.pl.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria.

0: dzieje w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność. Palę szlugi na balkonie, wiatr mi wieje, na dworze już widno, chcę coś zdobyć jeszcze zanim osiwieje, jak Jose Mourinho. Nie szukaj mnie na starej klatce, nie, nie. Już stoję pod inną, stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

patrzyć jak fani, wywiera presję. Chcę więcej, spełniam misję, przynoszę refleksję. Bierzcie, jedzcie, nie czuję sławy, raczej depresję. Te z bólem koneksje, mam pas.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Idzie dalej karawana, nie skończy nawet jak kurwy skaczą na barana.

0: dalej, dalej, dalej.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: kochasz.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
2: Typie, powiedziałeś dość o hajsie, o tym, że kety to są w Lombardzie. Koko, trawie, coś poważnej, może o Holokauście, może o Donaldzie.

sędziów, jak z nas niektórzy, gdy się Andrzej wzruszy, myśli skończyć samym sobą. Nie ufa Bogom, nie ma do kogo zwrócić się z pomocą i krzyczy głośno, że zjebał życie, ono zedało się bardziej, a jebać to życie, gdy wiązał linę, cicho powiedział Andrzej.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Zaśpiewam ci ten raz, kochałem tylko raz.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej za.

0: kimkolwiek jest.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
2: Yo. Jeśli nie wiesz, kto powraca.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz. BMW Goworowski.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

koszmarnie. Robię ci prezent taki, że chcę obiń w kokardę. Pieprz pod choinkę, oznacz to dla mnie. To gówno wciąga, tamto gówno jak Pampers. Spaceruję wokół tej sceny jak farmer, a dźwigam więcej niż handle. Diamencik błyszczy się jasno, rapuję spektakularnie.

nachos. Siedzimy, pijemy, jedzemy ryja. Z tyłu obok nie sprzyja patrząc. No to że jakieś tam chamstwo. I głośno nie bardzo tak ultra. Sekunda, wybaczyło państwo. Dawno nie widziałem kumpla.

wychodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do gęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Pan BDOF, populizm pod publiczkę.
2: Panie BDOF.
3: Wiadomo, jebać, no.
2: BDOF według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDOF napisał o mnie piosenkę i bym bardzo chciał.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDOF.
6: Bo BDOF od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDOF-a?
4: Za charyzmę.
8: Z BDOF-a mogliby GTA 6 zrobić.
4: Bardzo lubię twórczość BDOF.
9: BDOF 2115.
10: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDOF-a.
4: Jestem BDOF-iarą.
11: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem. Dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba!

0: dziewczynką. Borek, dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię bedoe siara, to cię jebać w pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać bedoesy na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być ojcem.

Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chce ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo

0: Szczerze jak zjawa, w becie brydzę jakiś banał. Dreszcze, co robisz, wsiadaj. Szepcze, cedzes, jala, ryf. Nie chcę, ona nie błaga. Więcej, odjeżdża sama. Wreszcie, drugie butle o krawężny. Księżyc i noc, gęsta jak krew.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: A jak oceniasz tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, tak powiem, wypromowała? Może jakoś z wami nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDS jest...
1: No proszę bardzo, no właśnie to jest tak, tylko wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. No, oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu uderzył.

P2S, tak, który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką, to jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

0: Meksyk. Moje ziomy pchały Marię, dzisiaj Maria, ja chcę być pchana do dzwoni. Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin. Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz. Wpadłem tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się robi!
1: Na kawałek, wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami. Piszą!

0: wobec tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.
2: RMF Polski Hip Hop.
3: Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kasę na herbatę.

O czwartej do domu wracać mogłem. Teraz inne obowiązki, tak jak inne cele. Dzięki tobie i tej małej teraz widzę wiele. Jestem obok wszystkie wersje, teraz piszę szczere. Nigdy nikt tu nie był bliżej ciebie, no i bliżej nie jest. Nawet kiedy jest źle, są gorsze dni. Nie wiem czy to deszcz, czy twoje łzy. Będę tylko z tobą. Będę tylko z tobą.

jestem zagubiony gdzieś między sceną a domem. Czasami chciałbym tu się odciąć od tego na moment. Wyłączyć telefon niedostępny dla tego abonent. Wyjechać nad morze, no i zabrać tam dziecko i żonę. Póki co gramy sztukę w Trójmieście. Moja praca wiesz i właśnie dlatego tu jestem. Jutro też będziemy grali, chyba znów po 20:00. W domu będę na niedzielę wieczór.

Wiem, że nie mogłem tutaj wybrać innej. Nawet kiedy jest źle, są gorsze dni. Nie wiem, czy to deszcz, czy twoje łzy. Będę tylko z tobą. Będę tylko z tobą. Nawet kiedy jest stres, przez parę chwil uciekasz gdzieś, choć parę mil i tak będę z tobą. Będę tylko z tobą. Wiem, żebyś nie przeżyła zdrady, ja nie przeżyłbym straty, więc bierzemy życie w ręce, nie rozkładając na raty naszych uczuć. Każdy z nas ma zalety i wady, najważniejsze, żeby ustalić zasady. Choć podążamy czasem obcymi drogami, marzę o tym, żebyś mogła widzieć siebie, ale moimi oczami, wiesz, wtedy było.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: time.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimowo.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

losers. Morda, to już klasyk. RMF Polski Hip Hop.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

wody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać z

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

Ona na mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Straciłbym dłonie, gdybym na raz musiał przeliczyć cały ten hajs. Dwie dekady w trasie, masz wyobraźnię, a dalej nic nie wiesz o tym, co mam w scena. Mnie nienawidzi ulica, szanuję za szczerość, serce, lojalność od lat. Nic nie zawdzięczam nikomu, od zawsze na siebie stawiam wabank. Dla jednych sukces to morda na puszce, wersy do piwa, sława i lans. Dla mnie rodzina, wsparcie od ludzi, każda wygra.

stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany. Tego się nie wyrzeknę, moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Wszystko we mnie siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Polski hip-hop.

0: pies bez pański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja psiapsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Rozjebmy blok, popijam, odpalam top, dopóki nie minie noc, my nie wychodzimy stąd. Rozjebmy blok, popijam, odpalam top, dopóki nie minie noc, my nie wychodzimy stąd.

0: RMF On.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali. Od

0: Raz.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Thank you.

0: odpalam sklifa, włączam rap.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: wielki... Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Yo, suwenu, tak jest. Sogum na picie. Chyba knap. Ale to poligamy na kom. A jak?

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Na plecach mamy sporo, i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Zapachem.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany lodzik.
2: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

pokaż mi, gdzie masz, tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pan co na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

trochę mi jebać hejterów, co mówią, że czuć tutaj szambo. Smażymy się steka, a za plecami obiekt czwartej kategorii UEFA. Dzieciak, sprawdź to. Fala podmywa

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Dziwne mam podejście do życia. Czasem nie rozumiem, o co pytasz. I po co?

Zamknięto mnie w klubie, spalę tą budę. Nie mogę oddychać już. Mam piękną wizję, luz przy tobie, proszę podejść, skoro świt obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, ta zmienność, ale jeden taniec to nie wieczność.

i nigdy nie byciem na czas. Chciałbym znowu widzieć was, zobaczyć jak się budzi Gdańsk. Chciałbym

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Yeah.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

Nie wiedział, na co się pisze, kiedy powiedział tak? Ugrupowanie właśnie dostało świeżutką twarz. On dla lepszej Polski chciał wdrożyć na grubo plan. Skończyć status quo, to nie 90 rok, trzeba zmian. Znany chłop i lubiany dość. Miał poglądy, których nie ukrywał i nareszcie przestał walić stos. Z muzycznej branży, gatunek hardy, grał dla prawdy. Fane dziady z partii mówią

0: RMF. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Rolls. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mój Rolex, bo nie widzę która, ale patrzę, bo w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, ktoś wyluzuj mordę, jak się spóźnię, to się przecież nie...

0: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak, yo.

scene. Nowy numer na słupa, koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka, lepiej patrz komu ufasz, lepiej patrz komu ufasz.

karta SIM. Nowy numer na słupa. Koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka. Lepiej patrz, komu ufasz. Lepiej patrz.

ruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dziupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie piśno te.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Teraz udało nam się połączyć z kolejnym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
4: Tak, wiem, słyszałem nowy kawałek Słonia i to, co on gada, to jest jakaś...

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzymała z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: jest za rogiem. 1-800 to oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
4: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga na

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny stąd, nie widać nic, to flashbacki moich wizji błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie, raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

Dziecka waży tyle, co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam. Wcześniej nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami. Smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

0: trzymasz mnie za ręce.
1: RMF Polski Hip Hop.

wiem sam, czy po to przyszedłem. Czy chcę właśnie ciebie, czy to obojętne. To mocny jad, ja wampirem jestem. Jeszcze o tym nie wiesz, co że

niezwykle kontę. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś nagrodę wręczali, znów chyba

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: nie.
1: Znów na afiszu, mój pomnik twarz rozbiżu. A kiedyś siedziałem na ławce, na Fashion Weeku w Paryżu. Swój działek, a nie jestem plagiem, do tego 2 miliony w biżu. Jak kiedyś odwiedzę Grenlandię, to na

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat eks-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
1: Yo. Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie game. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

Bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki

balkonu na panoramę, ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedy stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nie piję samogonu w hotelowym lobby. W piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu jak kończę koncert. Parę zdjęć z fanami nie chcę zdjąć. Tani kej, wolę by zdjęło okulary, nie widziała twarzy mej. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Stroję gitarę, choć nie umiem nawet grać na niej. Stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej. Nie chcesz mnie takiego, myślisz, że się naprawię. Więzień wizerunku, zobacz w

0: i niezadowolonego więźnia.
1: Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista. Długa lista, nie chcę dziś utonąć w moich

Oni oczekują od ciebie bangerów, klubówek, przyjemnych refrenów i tak zwanych nutek. Ode mnie na szczęście oczekują wciąż tego, co lubię, więc nie jestem w dupie, tylko obnażam duszę. Niektórzy niedługo pokażą dupę w pogoni za wiusem, ładując reflektory, może je.

Nie muszę myśleć ani mówić tak jak każdy. Mam za dużo wyobraźni, by wychodzić z mojej klatki. Jestem więźniem, swoim własnym więźniem. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista. Długa lista, nie chcę dziś utonąć w moich potrzeb morzu. Jestem więźniem wizerunku, więźniem bardzo wielu osób. Nie przeszkadza mi to wcale, bo mam prawo do mojego głosu. Jesteś więźniem wizerunku, zatem lepiej się dostosować.

0: kiedy zabraknie sosu.
1: That might be toxic. Don't touch it.

0: mnie.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
2: Zostawiłeś braci z dnia na dzień i powiedz nie wstyd ci. Twoje gadki to filmy, thriller jako The Da Vinci. Wiem, żebyś chciał wrócić, ale już tego nie spłacisz jak długi. Mogliśmy się dzielić zarobkiem, wolałeś mieć władzę jak Putin. Prawdziwych policzę na palcach, dla ciebie już nie ma tu miejsca. Byłeś jak brat, jakbyś w końcu do sobie.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach może.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.
4: Całe się

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

Bonia krąży okolicą. Usta milczą, kiedy wydechy liczą. Podjeżdżamy za win pod siedzibę Vito. Uważam na szczegóły, spokojnie, bo nie śpi licho. Trwa zabawa, dopóki opony piszczą. Ludzie tańczą wokół wozu, jak przy ognisku. Równowaga w telemarku, czuję się jak Artur Ditu. Mamy rodzinę na karku, zwijam.

0: Holiday Sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Halo Częstochowa! Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

najlepsza, do której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, tu mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix.

rano kokos, wieczorem turkus i cyja. Ciąg metamorfos, że nie nadążysz nijak. Spot jeszcze, no to z ważniejszych danych. Parter, pierwsze okno od bramy. I może wernisaże trwają tu krócej, ale świetne miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce. I dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzyms tamto, świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta. I w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gruba, jakby nie mógł trochę wcześniej.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Jestem gotowy na wszystko, co życie rzuci, biorę to na klatę. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć. Anielskim głosem podpowiadał diabeł, skąd miałem wiedzieć, że i nawet nie kłamie. Skumałem, że fardzę no mnie idzie w parze, dopiero wtedy jak go przedawkowałem. Nie wszystko zagoi czas, nie wszystko zaboli raz, a jeżeli spojrzy śmierci w oczy, ważne by zachować twarz.

Już nigdy więcej nie wyskoczę z okna. Już nigdy więcej nie wyjmie mi z łokcia szkła. Chirurg, już nigdy więcej, kropka. Proszę cię, zajrzyj do środka, bo na zewnątrz ropa. Ale to tylko okładka, nie książka. Błagałem lekarza o glow up i błagałem Boga, żeby zdał mi pod twarz. Proszę cię, zajrzyj do środka, może wtedy będziesz choć przez chwilę mokra. Jem dwa izoteki na rozkaz. Wziąłem to z apteki na rozkaz. Zakładam aparat na dziąsła, bo w drugiej liceum brakuje mi wciąż szkła. Kurwa, żadna nie chciała całować na siema w policzek, dlatego podświadomie każda to kurwa. Tylko idola na ficie, tylko nasz życie i przez całe życie was wkurwia. Dziś lany bulwar wójdzie swoją szosą, no bo każdy tutaj już wie, że to bzdura. Siedziałem nocą nad chemią, moje bałem szczura. Byłem, no bo co to w głowie miałem ciemno, zapaliłem skuno. Czego ty kurwa?

Jak to on za mną na śmierć, przecież tylko on czasem podążał. Jak to ją zabił na śmierć, jak szeptucha, co innego widział w fusach. Pije czwartą kawę, bo ziomek z koroli używa baseballi. Nie ma jak podwieźć do mnie Mateusza. Homie, homo. Profesor mi mówi, że najwyżej kierowcą busa. Będę będzie stał pod chatą, ma 40 lat tamten kutas. I czuję się szmatą, no bo jeździ metrem, mej. Dlatego mści się nauczy. Spec z lumpa, yeah.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ty sprawdź, coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.
2: Przechodzą w biznes.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

dialogów i na ogół bez miłości. Ktoś powie, że teksty są monotematyczne. Ja powiem, bo to moje życie. Mój hip-hop nie wszystko, to moje życie. Niezwykłe zjawisko, Lil to kojarzycie.

życiu lepiej sobie radę z tym afektem dać. I zaraz się chyba tu spalę ze wstydu, jeżeli masz zamiar tym łakom dać grać. Typy w komentarzach już mają ból dupy, pozdrawiam, postaram się podjarać was, aż będziecie żarem stracić. Ja realizuję dalej plan, Zygmunt Heisler, rap.

0: let me know all these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

widzisz? Wszystko co słyszysz, obcy dla obcych, nie happy dla wszystkich. To nie kurwa klub bez kmiki. Mariusz to zawód ich wszystkich. Chodź mi daleko do dziwki. Muszą mnie nienawidzić.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Halo Częstochowa! Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBEX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

pachnie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się spruł. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam ruchy od

świat oczekiwań i ocen. Muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Ścierałem gardło, przecierając tu szlaki. Wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: A może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, albo na mętę rachunki, umowę, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do Wi-Fi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej. Miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorami otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko z tłumu.

może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Papa, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę w góry na spoczynek jak Pershing. Nie muszę zostawiać zamkniętych, leję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wapdachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą. I dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petrzu, bo

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: widzieć Azula. Ej, że bóla.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Jebacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają. Wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwaga.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to file mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca w

0: Patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc wytrwało. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś. Jestem Michał Mała. No i słyszę tylko echo.
1: Echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko echo.

Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całym

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć.

plus 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

pieniędzy, co mówi, co ślina na język przyniesie, lecz już w łóżku się gubi, bo jest potulna jak dziecię. Do drobnej baby, co jest chyba najsłodsza na świecie, a później mówi w twarz mnie jebni, gdy się ze sobą rzniecie.

0: kimkolwiek jest.
1: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

O miłości jakbym miał na to papiery. Ja ciągle jestem głodny jak na początku kariery. Jak dużo może zmienić jedno słowo, gdy to nie my. Gdybym nie poznał cię teraz, mógłbym się nigdy nie zmienić. Zadrapane oczy masz od płaczu, ja od blasku. Masz rację, że bawiłem się i nie cofnę już czasu. Zmienia się tylko nastrój na ten dobry i chujowy. Ale zawsze będę trzymał cię przy sobie jak demony.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak jebany stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna pist, ja chcę myśleć.

Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach, czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina, kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna, w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnaut. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca, telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy, nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach, przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syf dookoła, nie ma czasu na marzenia, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia. Przesz.

Chowaj stare baby, zero naszych na topkana. Schwarzenegger skacze od wciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: że raz się grzeje, a ja idę sześćką nocą znów do ciebie. W Polonii przez palmy w donicach skaczę na tygrysa. Chuda bestia w złotej kecie na parkiecie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. Widzę

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMW Goworowski.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: No! O dziota! Zaja! Tu mai tien dao! Zai xích cho tao! Không có mùi à! Con mà! Cầu màu nâu gì? Tien dao! Nhìn cái gì? Con mà! Không có cà cà! Ôi à!
4: Będę miał zaraz cztery dychy. Mówią, że nie ma...

gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo, a siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje tyle. Za inne rzeczy

0: rękach. RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz.

zdjęciach, ale wiedz, że wiedz, że wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

za to wielki chuj. Trening więzienny kupiają, co z nas na plus. Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to Loki, koza jak kusko, klipi pasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy co u mnie. Początek roku to kosmos, miałem włamanie jak pasmo. Po tygodniu dopiero doszło, mogło być gorzko, no words. Myślałem,

ukrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia wishes. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiękiem.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można.

0: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany logik.
1: Co jest?
0: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję, jakbym w kółko wyrzygiwał coś na płótno.
0: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
1: Demony też muszą spać.
0: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMW Goworowski.

0: momencie.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Jeśli chodzi o kobiety, nigdy nie byłem odważny. Podpierałem ściany dyskoteki, a ty jak nie kochasz bawić się i tak.

szaleństwo w oczach, ona ściąga majtki. Zaprasza na party moje koleżanki. Piję wodę szklanki, milion myśli w bańce. Piję wodę, gaśnie, pragnienie jak każdy dzień. Wyprowadza mnie na prostą. Kupuję nowe pity niemal non stop. Odkryłem, że można kupić ludzi. Faty bedem burzy, sponsorów i duży, który ściąga.

0: RMF. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

się, cholera, nie denerwuj teraz, nie chcę się sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami i lubię hot dogi, mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie, wypadły włosy, ja pędzę antenki i udaję karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: myśląc, że nic gorszego nie może się dzisiaj wydarzyć. Wjechałem w typa, co na skuterze przemykał w pośpiechu między autami, koniec. Wychodzę sprawdzić, czy żyje, jak bardzo jest połamany. Nagle słyszę, podpiszesz mi płytę, zrobimy zdjęcie i nie było sprawy.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

znowu wjechało na dekiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na Oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty znowu.

Fierro, jego blotę jak Siergiej. Pykam pojarał na wiejskiej. Dzieje się kolejny geszef, wy i tak się nie dowiecie. Drogi towar, droga wacha, znajomy faktury wystawia. Nie dla nich nasza butacha, nie dla nas zaciskanie pasa. Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: Nie mogę się zawieść, chociaż jadę sam.
1: Jadę sam.
0: Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: W konto nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy, delay, wszystko jak w zegarku. W prawo skręcam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańku. Światło latarni w furze. Ja liczę bece, przejechałem się na ludziach. Dziś liczę na siebie.

0: mnie napędza. Gdzie jesteś morda? Bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
1: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

wygrać, nie ma co się winić, nie ma życia w nich. To manekiny, co jest z tobą, Bibi? Masz jakiś problem? Chcesz, odlecimy? To dla mnie niewygodne, głos mi się plącze, ty płaczesz na linii. Pies podsłuchuje, sami się niszczymy, świat mi się wali, pomóż mi zapalić. Wszystko stracone, gramy na pustej sali. Śpieszy mnie kochać, nie ma co się winić, nie ma życia w nich.

0: pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Znoszę dłonie.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dziupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji,

0: Holiday Sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Halo Częstochowa! Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: dyrektorom i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych.

ludzi tak innych, że nigdy ich z głowy nie wyjmę. Poznałem chłopaka, co miał się za Boga. Dlatego weź schowaj ten towar. Widziałem ducha obok łóżka, który stał i patrzył się na nią. Chciałbym, żeby ten wers nie był prawdziwy, jak to, co ponoć tam stało. Brudny korytarz i brudne podłogi. Jak mam posprzątać, to będąc dzieciakiem. Żyłem tym złem, dziś jadę z tą kurwą. Żyłem jak cień i ziemia. Gówno. Trudno się mówi, tak mówił mi wtedy kolega, co nie miał problemów w ogóle. Się pytał, czy cisza to jedyne, co mówię.

domie tu kuma, dzieciaki co nie wiedzą o czym nawijam w numerach, czy typy co napiszą XD, gdziekolwiek nie wspomną na mój temat. Idąc do sklepu chcę znowu być duchem, ty patrzysz się na mnie jak kumpel z bandą pajacy cieszących się głupio. Ty jak stąd nie pójdą, to wszystkich rozkurwię. Powiedz ma

Ostrzył się zęby na bestię. Człowiek, co wychował mnie na człowieka. Co miałem myśleć tam jako dzieci. Nagrałem cyklofrenię, dla kogo kurwa? Dla dzieci z gimnazjum? Czy dla tych zjebów, co piszą, że tosty se jedzą, bo ogień był w traku?

go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: w duchu Kotlina.
1: Nie mam już 20 lat, ale siedzę z 2020. Jak idę z dziewczyną w bal, to kieruję się na Berlin. Żyję, zarabiam i gram i dużo podróżujemy. Dzisiaj odwiedziłem Gdańsk, wczoraj wróciłem z Korei.
2: Mazowiecki książę, nie tracę żadnej chwili. Wchodzę w wyższy standard, tak jak lub wysokiej mili. Ja chcę wyniki, to mnie do tego skłania. Nazywam rzeczy po imieniu, tak jak pralka frania.
3: Siedzimy na trzy zmiany, robimy nadgodziny. Ten skład jest pojebany, to wszystko dla rodziny. Twoja Polska nie gotowa, Bogu winna. Mamy tu nawet stare, coś jak Boguś Linda.
4: Bywaj

0: na wszystkich gaje Hornby.
1: Młody W znów zaczyna, znasz mnie. 2020, lat 19, chwila. Maybach, Pullman, pull up, limuzyna, Tolpine, wiraż, grupa restauracyjna, see.

Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga na

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

nie pytaj czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Lista RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New, światowe i polskie numer 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

Czwarty dzień cię niesie woda. Jej nadzieją, że się uda jednak. Jej sercem, które pęka, bo musiałeś uciec. W jej oczach jak się przyjrzysz, to zobaczysz ten sam smutek. Jestem jej przebaczeniem, dłonią i uśmiechem. Kiedy wrócisz jednak cały i przeprosisz i znów będziesz. Jestem historią jej życia, twojego życia. Usiądź wygodniej.

spoko. Nie różnisz się ode mnie zbytnio, tak samo mi jak i tobie. Czasem coś nie pykło i się nie wstydź, bo nie ma czego, jestem przecież z tobą. Cały syf biorę na siebie, daję słowo taki banał jak cały ten rap i siema nara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć, i masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie puść ten rap.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść. Piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimą

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ej, yo, człowieku, mordo. To jest cały czas NWJ, to jest cały czas wielki J, to jestem cały czas ja, Tede. Ten sam, gościu, ten sam. Po 23 latach ten sam. Powracam z płytą Hype, Hype, Hate, 3H. Ej, ta.

świata.

worek z farsą. Ja krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: klubu wolno. Oni się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi wiesz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi wiesz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie

Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.

trochę pusto, wszyscy wyszli jakby skończył walkę. Nie no, było fantastycznie, przecież co ty tam wiesz. Pożegnałem się ze sobą, kiedy ktoś mi dał dwie. Więc się kurwa nie zdziw, gdy przywitasz zwłoki w wannie. Bo takie jest moje życie i stracę je sobie, gdy zechcę. Jak ogarnę się, to je spiszę, albo zamknę oczy mi bezdech. A jak zamknę oczy, to spieprzę. Ty nie miej mi za złe i nie płacz, bo czekam na ciebie przy

ale wiesz co chodzi. Miałem ochotę coś po prostu nawinąć. A ta shorty inspiruje, wiesz co chodzi.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz. BMW Goworowski.